Jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

0: pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: Don't you wish your life came with a warning app?
2: Stop. That dog does not want to be petted.
1: Just a little heads up before something bad happens.
2: Move your coffee cup away from your computer.
3: Oh, no.
1: So you can have more control.
2: Stop. You're texting your boss by mistake.
1: Uh-oh. Well, life doesn't always give you time to change the outcome. But prediabetes does. With early diagnosis and a few healthy changes like managing your weight, getting active, stopping smoking, and eating healthier, you can stop prediabetes before it leads to type 2 diabetes. It's easy to learn your risk. Take the 1-minute test today at doihaveprediabetes.org.
2: Warning, the cap is loose on that ketchup.
1: Ugh. Don't wait. You have the power to change the outcome. Visit doihaveprediabetes.org today. That's doihaveprediabetes.org. Brought to you by the Ad Council and its Prediabetes Awareness Partners.